0: Panantong Kahayana Someke. Salama, salama, wani wo.
1: Salama, Lugudore.
0: Omalema wao.
1: Omalema, Lugudore, omalema, chine nubulima se chao.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Ya.
0: Panantong Kahayana Someke. Wawa na kuvile na isalamu mana ya wora yongwe yowela na.
1: Ah, isalamu, isalamu, kina, kina, kina, kina, kina, kina, kina, kina, kina,
0: kina,
1: yani ntamu inago na chaniwa mundu.
0: Ayo.
1: Ne mwanaka Hofeliu, me Silvia.
0: Ahe.
1: Ne adhia na muruwa mtopa.
0: Ayo.
1: Ne alisi inyuaga hako shibe.
0: Ahe.
1: Aneno kumkele ijinja.
0: Ya.
1: Ah, nikaweke laga mashove na hako ote, no gareke siyo ni.
0: Ahe.
1: Ayo.
0: Akotavo.
1: Vando kukota ni alugudore, aga kelende mona yo.
0: Miyoko te po shukurela.
1: Amen, amen, amen.
0: Nere kaso otene sore ras kalowani.
1: Amen, amen, amen, amen.
0: Mulukwa chali.
1: Amen.